0: Mverato ndito zateremo bwanjita kupatsirani za masewero.
1: Nkhani za masewero.

Avrakinarina tsipo hoia moratra o kate kampatokola avilina bilio horeka avilino lazy mustudo maradum sambike echale nicho ni hala upole tsipo ela ya Carlos nizai da shongo avasati. Nene o mereka na ohre chela kasu kuna ni hu ale ke mereke na ohre chela kama yo frena jwa pele mo acharame el numero tete 6050 8282 aula 8503 29 830. Samba wasa wodi poko dai weshi samba wasa wasati pichiponi vireni hukati kampatokola upule hoi mayuratala Carlo Genizzi.